0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Početkom listopada 2024. Europski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih europskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. 2/3 ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti Unije, a na članstvo u Uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su 4 razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je dosad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europol Radiju.
2: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce,